0: ancora voi. 6023.
1: Słyszeliście kiedyś o wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego? Już sama nazwa tytułu zajmowanego stanowiska sugeruje, że odgrywają oni istotną rolę w parlamencie i muszą być ważnymi postaciami politycznymi. Ale czy wiecie dokładnie, co robią wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, kim są i jak są wybierani? Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, wiceprzewodniczący muszą najpierw zostać wybrani do parlamentu w wyborach powszechnych jako zwykli posłowie. Wybory europejskie odbywają się co 5 lat, ale parlament wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczących co 2,5 roku. Wiceprzewodniczących na pierwszą połowę kadencji parlamentarnej wybiera się po wyborach europejskich w lipcu. Drugie wybory odbywają się w połowie kadencji, 2,5 roku później, czyli w styczniu. Gdy zwolni się stanowisko wiceprzewodniczącego w trakcie kadencji, parlament przystępuje do wyboru następcy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy urzędujący wiceprzewodniczący obejmuje inne stanowisko polityczne w swoim kraju lub w innej instytucji unijnej. Zdarzają się też inne przypadki, na przykład w styczniu 2023 roku, kiedy wiceprzewodniczącym został

0: kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, jest mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się drugie głosowanie na tych samych warunkach, by obsadzić pozostałe miejsca. Jeśli konieczne jest trzecie głosowanie, do wyboru wystarcza względna większość głosów, czyli wybrany jest ten, kto dostanie więcej głosów. Przy równej liczbie głosów, co zdarza się bardzo rzadko, wybrany zostaje kandydat starszy wiekiem. Teraz, gdy wiemy, kto i jak wybiera wiceprzewodniczących, przyjrzyjmy się bliżej ich zadaniom i obowiązkom. Głównym zadaniem wiceprzewodniczących jest to, by wspomagać, reprezentować i zastępować w razie potrzeby przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący deleguje im konkretne zadania. Mogą na przykład przewodniczyć posiedzeniom plenarnym Parlamentu, co oznacza, że mogą otwierać, zamykać lub zawieszać posiedzenia. Podczas posiedzeń utrzymują porządek, udzielają głosu posłom, zamykają debaty, poddają pytania pod głosowanie i ogłaszają wyniki głosowania. Reprezentują też Parlament w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości oraz w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych. Często obejmuje to wizyty w państwach spoza Unii i spotkania z przedstawicielami innych instytucji. Ponadto wiceprzewodniczący są członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, które dba o to, by Parlament funkcjonował sprawnie i ustanawia w tym celu odpowiednie przepisy. Prezydium przygotowuje też projekt budżetu Parlamentu i podejmuje decyzje w sprawach administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych. Przy wyborze członków Prezydium posłowie starają się dopilnować, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy zasadniczo reprezentowali wszystkie grupy polityczne w Parlamencie. W tym podcaście przyjrzeliśmy się, jaką rolę odgrywają wiceprzewodniczący w Parlamencie Europejskim. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych postaciach w Parlamencie, takich jak przewodniczący, prezydium i kwestorzy, posłuchaj innych odcinków tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Voda je vir življenja. Bistvena je za ohranjanje ekosistemov, delovanje kmetij in za življenje ljudi. Čeprav je voda tako pomembna za družbo, je onesnaženost voda še vedno resen svetovni problem. Onesnaževala, kot so industrijski odpadki, kmetijske odplake in plastika, slabšajo kakovost voda, kar škoduje okolju in zdravju ljudi. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o temi, ki vpliva na življenje vseh, o onesnaženosti voda in ukrepih Unije za čistejše reke, jezera in morja. Virov onesnaževanja vode je več. Denimo industrijski obrati, ki izpuščajo kemikalije neposredno v reke in jezera, ali kmetovanje z uporabo gnojil in pesticidov, ki se na to izpirajo v vodo, ali pa odtekanje mestnih padavinskih voda, ki vsebujejo nafto, težke kovine in druga onesnaževala. Pa tudi plastika, ki škodi morskim organizmom in se razgradi v mikroplastiko, ki je močno razširjena v vodnih sistemih. Ta onesnaževala v vodi škodujejo ekosistemom in prosto živečim živalim in rastlinam, pa tudi našemu zdravju. Onesnažena voda lahko povzroči bolezni ter ogrozi varnost hrane in biotsko raznovrstnost. Unija je izvedla več ključnih ukrepov in pobud za varstvo in izboljšanje kakovosti vode. Med pomembnejšimi je okvirna direktiva o vodah, ki določa cilj, da morajo biti vsa vodna telesa v državah članicah v dobrem ekološkem in kemijskem stanju. Opredeljuje tudi onesnaževala, ki pomenijo znatno tveganje, ter določa ustrezne standarde za njihovo urejanje. Države članice morajo zato spremljati in nadzorovati prisotnost teh snovi v vodnih telesih. Okvirna direktiva o vodah iz leta 2000 je glavni zakon za varstvo voda v Uniji. Države s

0: Równość i niedyskryminacja – podstawowe unijne wartości i zasady. Zapisano je w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Mimo to lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interseksualne i queer wciąż doświadczają dyskryminacji, zarówno w Unii, jak i w innych częściach świata. Na szczęście Unia Europejska ma do dyspozycji różne narzędzia walki z dyskryminacją. Celem jest budowa bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym nikt nie boi się być sobą i kochać kogo chce. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę? Lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, jak Unia walczy z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Na świecie wciąż są miejsca, w których systematycznie łamie się prawa człowieka, lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer. W wielu krajach obowiązują dyskryminujące przepisy, na mocy których osobom LGBTIQ grożą więzienie, śmierć, przemoc lub inne surowe kary. Wpływa to negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne tych osób. Na przykład w ponad 60 krajach zabronione są dobrowolne kontakty seksualne między osobami tej samej płci. Osobom LGBTIQ grożą tam więzienie, kary finansowe i inne sankcje. Przynajmniej 7 krajach – Jemenie, Ugandzie, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Mauretanii, Iranie i Brunei – kontakty seksualne między osobami tej samej płci karze się śmiercią. W ostatnich latach niektóre kraje przyjęły przepisy, które przewidują kary za bycie w związku z osobą tej samej płci. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Organizacje Praw Człowieka potępiły te regulacje. Zwróciły też uwagę, że tworzą one nieprzyjazne środowisko, które zachęca do homofobii i przestępstw z nienawiści. Równość i szacunek dla różnorodności to sedno projektu europejskiego. Dlatego unijne przepisy antydyskryminacyjne należą do najbardziej kompleksowych na świecie. Unia zachęca swoje państwa członkowskie, aby wdrożyły środki prawne, polityczne i finansowe przeciwko przemocy, mowie nienawiści i marginalizacji. Unia propaguje też prawa osób LGBTIQ na całym świecie. W 2020 roku Europejska Komisarz do Spraw Równości Helena Dalli powiedziała:
1: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
0: To niedopuszczalne, że ludzie są prześladowani za to, kim są, że czasami płacą za to życiem. Sytuacja naszych braci i sióstr sprawia, że jestem jeszcze bardziej zdecydowana pracować na rzecz społeczności LGBTIQ w Europie i na całym świecie oraz maszerować u jej boku. Wiemy, że robimy dobrze, nawet tam, gdzie nie jesteśmy mile widziani. W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła też pierwszą w historii strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. Powstała ona pod kierunkiem Heleny Dalli i obejmuje okres 5 lat. Przewidziano w niej środki z 4 obszarów. Są to walka z dyskryminacją osób LGBTIQ, dbanie o bezpieczeństwo tych osób, budowa inkluzywnego społeczeństwa oraz działania na rzecz równości osób LGBTIQ na całym świecie. Podstawą walki z homofobią, transfobią i bifobią są nie tylko traktaty unijne, ale również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pierwsza międzynarodowa Karta Praw Człowieka, w której wyraźnie zakazano dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Same przepisy jednak nie wystarczą, aby zaszły widoczne zmiany. Uprzedzenia wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer przybierają różne formy. Ataki słowne i fizyczne oraz marginalizacja są na porządku dziennym. Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że w ich kraju geje, lesbijki i osoby biseksualne często spotykają się z dyskryminacją. Według badania Eurobarometru z 2024 roku prawie 70% Europejczyków jest zdania, że osoby LGBTIQ powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne. Tyle samo Europejczyków uważa, że małżeństwa osób tej samej płci powinny być dozwolone w całej Europie. W porównaniu z poprzednim badaniem Eurobarometru z 2019 roku, akceptacja Europejczyków dla osób LGBTIQ wzrosła, pomimo fali mowy nienawiści w mediach społecznościowych i realnym życiu, oraz tego, że w Polsce i na Węgrzech przyjęto dyskryminacyjne przepisy i uchwały. W 2021 roku Parlament przyjął też rezolucję, w której ogłosił Unię strefą wolności osób LGBTIQ, gdzie każdy może być sobą i żyć szczęśliwie w inkluzywnym społeczeństwie. W ten sposób wysłał jasny sygnał rządom, które wprowadzają przepisy anty-LGBTIQ. Ponadto Unia Europejska nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka osób LGBTIQ w państwach trzecich oraz przypomina, że w procedurach azylowych należy brać pod uwagę sytuację takich osób. Dyskryminacja może występować w każdym miejscu i dziedzinie życia. Jako obywatele i obywatelki Unii mamy do odegrania ważną rolę. Musimy wspólnie chronić prawa i dobrostan wszystkich ludzi w Europie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: È l'una.
4: E qualche minuto.
5: Il biotestamento.
6: Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa. E ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
12: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi, invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62 3.
15: 6020 che?
16: 60 23.
15: 6023.
3: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.